0: она клаться собою. Є мій світ, який ніхто змапувала, світ дирекускупі на параді. Споем ласку, я є тут. Plnou nádrž, kamaráde. Je tady někde telefon?
1: Haló?
0: Haló, haló. To jsi ty, láska. Čeho? No ne, mluví z nalaz, tady hovno slyšet. No jo, stojím na rozvadově, takže dneska nepřijedu. Takže spojím lásku. Já jedu dál. Jo? No, tak ty mě taky.

Pozwala mnie jedna gdzieś na to kiosku, krzykala mi golubciku, graj mi, graj. Byloli byli woli po papierosku, nebo byloli woli i raczej czaj. Jaszku ja mam najradziej i tu drzewo skupy pada, tak nie pije.